się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jedź na tu Noruland z Meloradiem. Zagrają

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Jeśli nie macie planów na wakacje, to mam dla was pewną propozycję. Jedni szukają pracy, drudzy chcą służyć ojczyźnie i ku temu jest powód. Ponieważ rusza trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem, to propozycja od Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwaga, idziecie na turnus szkoleniowy, płacą wam za to, a dodatkowo zdobywacie kwalifikacje. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu porucznik Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Trzecia edycja Wakacji z Wojskiem. Na początek może omówmy dwie poprzednie edycje. Jakie było zainteresowanie na terenie administrowanym przez WCR w Ostródzie?
2: Tutaj mogę szczerze powiedzieć, że zarówno pierwsza, jak i druga edycja Wakacji z Wojskiem cieszyła się bardzo dużą popularnością. No tutaj jednak ten termin realizacji tych szkoleń przyczynił się do tego, że naprawdę mieliśmy duże zainteresowanie. Tak, myślę, że i ta trzecia edycja już programu tegoroczna również nie będzie gorsza.
1: Wakacje z wojskiem, jak zaznaczyłem na wstępie, to jest alternatywa dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, zarobić, bo to odpłatne szkolenie, a także służyć ojczyźnie?
2: Tak naprawdę wakacje z wojskiem możemy pojmować tak dwojako, dlatego że możemy spędzić tutaj wakacje, tak? Zrobić coś dla siebie, zobaczyć, czy może wojsko jest dla nas, a może w drugą stronę są takie osoby, które rzeczywiście w te wakacje chcą to wykorzystać do tego, żeby gdzieś swoją ścieżkę zawodową zmienić i być może, jeżeli zobaczą, że jest to zajęcie dla nich, zostaną w wojsku na dłużej.
1: No to na początek jeszcze o pieniądzach. Ile?
2: Tak, jeżeli już wchodzimy w te kwestie finansowe. Tak naprawdę, tak jak już mówiliśmy, szkolenie trwa 27 dni. Jest ono płatne dla ochotnika, tak? Czyli takie wynagrodzenie, jest to blisko 6 tysięcy brutto. Ponadto chciałbym dodać, że oczywiście, że tak powiem, WIKT opierunek mamy tutaj na koszt wojska, czyli zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie w trakcie tego 27-dniowego szkolenia jest darmowe.
1: No i co ja poznam podczas tego 27-dniowego szkolenia? Będę pełnoprawnym wojskowym?
2: Tak naprawdę każdy turnus jest takim intensywnym szkoleniem podstawowym, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się też strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz, czy obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
1: Wymagania, kryteria, tylko wiek, czy muszę posiadać jakieś kwalifikacje? No ale chyba przede wszystkim uregulowany stosunek do kwalifikacji wojskowej.
2: Tak, musimy mieć tutaj kategorię wojskową. Generalnie program jest adresowany jako te wakacje z wojskiem do osób w wieku 18 do 35 lat, maturzystów, studentów czy po prostu osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takie alternatywy dla pracy sezonowej. Tutaj tym warunkiem jest właśnie ukończenie 18 roku życia. Te 35 lat nie jest takim wyznacznikiem, że jeżeli mamy 36, to na te wakacje nie możemy pójść, także tutaj proszę się nie obawiać, możemy być 40-latkiem i na takie wakacje z wojskiem również się udać. To po prostu jako wakacje tutaj tą grupę docelową tworzymy z tych 18 do 35-latków.
1: Czy tylko mężczyźni, czy również kobiety?
2: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, także tutaj nie ma jakiegoś rozgraniczenia, także nie ograniczamy się.
1: Tu trochę żartobliwie, opaleniznę będzie można złapać, czy jednak pełne umundurowanie?
2: Też zależy od warunków pogodowych, tak? Tutaj ten turnus, który będzie realizowany na administrowanym terenie, będzie to 17 sierpnia do 12 września, także myślę, że tutaj pogoda dopisze, a jednak jeżeli chodzi o zajęcia, no to zgodnie z regulaminem zawsze pełne umundurowanie.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie na temat wakacji z wojskiem. Trzecia edycja tego programu zaproponowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie rusza. Skupmy się na tym turnusie, o którym pan wspomniał przed chwilą. Od 17 sierpnia do 12 września. Gdzie on będzie realizowany?
2: Ten turnus będzie realizowany w Morągu w oparciu o 20 brygadę zmechanizowaną. Także jak już pan wcześniej wspomniał, 17 sierpnia do 12 września 27-dniowe szkolenie zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową.
1: Jesteśmy traktowani po odbyciu takiego szkolenia w sposób jakiś szczególny przy rekrutacji czy chęci zostania zawodowym żołnierzem?
2: Tak, jeżeli odbędziemy to szkolenie podstawowe i być może zobaczymy, że wojsko jest naszą drogą, możemy wybrać drugi tak jakby moduł szkolenia, czyli szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Jeżeli nam się spodoba, no to możemy zostać w wojsku na dłużej, a po takim szkoleniu specjalistycznym również możemy zostać żołnierzem zawodowym.
1: Szkolenie specjalistyczne w Morągu, czy możemy zostać rozlokowani gdzieś w kraju?
2: Tak naprawdę na szkolenie specjalistyczne możemy wybrać sobie obszar całego kraju, to tylko i wyłącznie od nas zależy, gdzie będziemy chcieli służyć.
1: Zgłoszenia, gdzie je składać, czy osobiście w WCR-ze, czy również drogą internetową?
2: Tak, osobiście w WCR-ze, u nas w Ostródzie możemy to zgłoszenie złożyć, a jak i również przez stronę zostańżołnierzem.pl. Tutaj nie wychodząc z domu praktycznie możemy złożyć taki akces. Później on trafia do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie i my już kontaktujemy się z takim kandydatem i umawiamy spotkanie na dogodny dla niego termin.
1: No to teraz pytanie, kiedy następna pracująca sobota? To informacja dla tych, którzy w tygodniu nie mogą znaleźć czasu, żeby zajechać do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie, a chcą na przykład zaznajomić się z ofertą Wojska Polskiego, między innymi z wakacjami z wojskiem.
2: Tak, no tutaj wychodząc, że tak powiem, naprzeciw, 20 czerwca będziemy mieli pracującą sobotę, czyli w godzinach od 8 do 14, jeżeli akurat może ktoś podejmie decyzję, żeby te wakacje spędzić z wojskiem, bądź ma inną sprawę związaną z wojskiem do załatwienia, to serdecznie zapraszamy i w tych godzinach od 8 do 14 możemy tą zaległą sprawę, bądź sprawę wakacji z wojskiem załatwić.
1: Niezależnie od płci, wiek też nie jest przeszkodą, choć najlepiej, gdybyście mieli od 18 do 35 lat, byli maturzystą, studentem albo osobą poszukującą wakacyjnego zajęcia. No to nie wyjeżdżajcie za granicę albo gdzieś do Polski, żeby zbierać owoce sezonowe, a zainteresujcie się programem Wakacje z Wojskiem. To trzecia edycja ministerialnego programu, podczas którego odbędziecie 27-dniowe szkolenie podstawowe. Zapłacą wam za to 6 tysięcy złotych brutto, no i zdobędziecie kwalifikacje. Będziecie mogli zostać na szkoleniu specjalistycznym i służyć naszej ojczyźnie. Jeśli zainteresował was ten temat, to odwiedźcie stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
0: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie mam dla was jeszcze historię o ostródzkich zegarach. Dawniej w przestrzeni miejskiej mieliśmy sporo urządzeń odmierzających czas. Dziś pozostał już tylko jeden ostródzki zegar. Jego historię opowie przewodnik Piotr Lisowski.
3: Teraz takim najsłynniejszym zegarem, który funkcjonuje do dziś, jest zegar na kościele Chrystusa, która metodystycznym przy ulicy Sienkiewicza. Bardzo ciekawy mechanizm, wahadłowy, do dziś funkcjonującym i działającym. Pierwsze zegary w Ostródzie pojawiają się w XVI wieku, można powiedzieć. To jest ten czas rozwoju zegar mistrzostwa na świecie, zmiana również mentalności do tego okresu reformacji, bo to jest taki moment szybkiego rozwoju, zmiany również ludzkiej i pojawienia się zegarów również w kościołach. Odmierzono czas, no można powiedzieć, zachodami, wschodami słońca. Również było to uwarunkowane religijnie. Pierwsi chrześcijanie uznawali, że dzień zaczyna się po zmierzchu. I kiedy zachodzi słońce, zaczyna się nowy dzień, budzi się później, więc i to była troszkę inna odmiana.
1: Czyli tak zwana żydowska metoda liczenia czasu.
3: Tak, tak. Chrześcijańska, my wychodzimy z jednego pnia do... religia żydowska, jak i islam pozostał przy słynny Ramadan, który kończy się dzień, właściwie wieczorem, zaczyna się nowy. Po zmierzchu chrześcijanie mieli taki sam system, no wychodzimy z innego pnia. Kiedy pojawiają się zegary, bo coś się pojawiły zegary. Natomiast obecnie dziś mamy właściwie jeden zegar, który funkcjonuje, który historycznym jest z początku XX wieku, wykonany tutaj w Prusach, właśnie mechanizm. I co ciekawe, ten mechanizm funkcjonuje do dziś. Oczywiście jest on konserwowany i tutaj, jak rozmawiałem kiedyś z księdzem Egertem, jedyny problem jest taki, że właściwie osoba, która go konserwuje, jest w wieku podeszłym i nie ma specjalistów za dużo w naszym kraju, którzy tego typu mechanizmami chcą się zajmować. Kiedy pokazujemy go turystom, a szczególnie jest to dość ciekawe, bo jest to tak zwany mechanizm wahadłowy, ale zamieszczony w skrzynce, czyli w normalnej szafie zegarowej, i jest ogólnodostępny, można otworzyć drzwi i zobaczyć. To nie jest mechanizm, jak wiele mechanizmów zegarowych, zamkniętych, niedostępnych, i w trakcie zwiedzania tej naszej wieży, na którą trzeba pokonać 105 bodajże schodów. Tutaj jeśli ktoś mnie poprawi, to nie będę miał nic przeciwko, bo powiem szczerze, często tam wchodzimy, ale w trakcie wchodzenia już opowiadamy i nie liczymy, ale z tego co pamiętam, tam jest 105 bodajże schodów i tutaj to też jest ta kwestia, niektórzy liczą te schody od momentu wejścia do kościoła, czyli te pierwsze murowane, które prowadzą na galerię, i od galerii drewniane, a niektórzy liczą tylko, że wejście na wieżę to jest dopiero od galerii te drewniane, więc tutaj te różnice mogą być. Natomiast jeszcze jest druga ciekawostka, są te trzy piękne dzwony z Bochum, które tam były podarowane, i ciekawostką jest również to, że one nie zginęły. Natomiast wracając do zegarów, takie słynne zegary ostródzkie, które funkcjonowały do 1945 roku, to była również sygnaturka z zegarem na dawnym ratuszu miejskim na obecnym placu Tysiąclecia, i zegar, którego właściwie nie wiemy jak wyglądał, natomiast on pojawiał się w paru opowieściach o Ostródzie, również u Kirsta, zegar na dworcu kolejowym, gdzie właściwie te dwa zegary, zegar kościelny i zegar dworcowy, były synonimami czasu i punktualności Ostródzian, bo kolej chodziła punktualnie i mieszkańcy Ostródy często ustawiali swoje zegarki, tak jak w paru książkach Kirsta jest, chodząc właśnie na dworzec, a później wyglądając i patrząc na zegar kościoła. I tutaj te zegary chodziły prawie że identycznie i to był taki synonim, że jeśli na jednym i na drugim jest ta sama godzina, to znaczy, że zegarek funkcjonuje właściwie w Ostródzie. Po 1945 roku część zegarów zginęła, oczywiście ratusza już nie było, dzisiaj odbudowany ratusz, nie ma tej sygnaturki, natomiast znajdowały się jeszcze sygnaturki z zegarami na stajniach wojskowych w białych koszarach i w czerwonych koszarach były też zegary. Po odbudowie, teraz rewitalizacji, nie umieszczono tam zegarów w tej części odbudowanej. Myślę, że to była kwestia również taka, że dzisiaj każdy ma zegarek i tam już i to nie jest potrzebne, a kiedyś rzeczywiście w wojsku zegarek posiadali podoficerowie, oficerowie o nim mieli, natomiast żołnierze raczej nie było ich stać, no chyba, że później już ten zegar jak się upowszechnił, to po pierwszej wojnie, a właściwie koniec XIX wieku, to jest wielki boom na zegarki naręczne, które wypierają te słynne zegarki surdutowe, bo przez długi czas no, mężczyźni uważali, że zegarek surdutowy jest tą szczytem eleganckim, i nawet dochodziły takie sytuacje w Ostródzie naszej, tak tutaj czytamy o historii miasta, że na co dzień był zegarek taki naręczny, był uważany, o tam taki do pracy, ale jak mężczyzna wychodził w jakiejś ważnej uczystości, to jego klasę pokazywał zegarek surdutowy, czyli ten zegarek, który wkładało się do kieszonki.
1: Kolej dawniej była bardziej punktualna niż dzisiaj?
3: Powiem to, że się nie zgadza. No, kolej była synonimem punktualności. Kolej pruska to była taka synonim, że jak nawet jak pan czyta spacery po Ostródzie, to można było ustawić zegarki, jak wjeżdżał pociąg do Berlina czy pociąg do Olsztyna, to właśnie ludzie wiedzieli, że to jest godzina, bo jeździł 3 razy w ciągu dnia połączenie Olsztyn-Berlin przez Ostródę bezpośrednie, więc mieliśmy takie, więc można było dojechać. Powiem tak, że sprawdziłem połączenia właśnie między Ostródą a Berlinem, ilość godzin na przejazd się praktycznie nie zmieniła w ciągu tego czasu od powstania kolei i połączeń.
1: Jeśli nadal potrzebujecie regulować zegarki, no to wystarczy wysoko zadrzeć głowę, bo na wieży kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się ostatni ostródzki zegar.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu poradni psychologiczno-pedagogicznej i tego, co stało się na początku maja, czyli katastrofa w postaci zalania większości pomieszczeń. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ponad miesiąc od tego tragicznego zdarzenia w postaci zalania większości pomieszczeń. Co udało wam się zrobić przez ten miesiąc, oprócz historycznego wydarzenia, że pomimo kłopotów i to ogromnych lokalowych, wy nadal pomagacie małym mieszkańcom naszego powiatu?
4: Nasze działania możemy opisać w kilku obszarach. Pierwszy bardzo ważny obszar oddziaływań w tym okresie to jest skierowanie wszystkich sił i środków na to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mienie, jak najszybciej przywrócić stan, jak najszybciej włączyć oddziaływania pozwalające na osuszanie budynku. I dzięki współpracy z organem prowadzącym, dzięki współpracy z brokerem udało się zaangażować specjalistyczną firmę, która przeprowadziła intensywne osuszanie budynku. To jest pierwsza czynność kluczowa w tym okresie, a drugie czynności były związane z utrzymaniem procesów diagnostycznych i terapeutycznych. I tutaj dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z naszego regionu kadra poradni mogła prowadzić dalsze swoje czynności.
1: Do tego zaraz przejdziemy, ale mnie nurtuje jedno pytanie i nikt nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Ile milionów złotych dostaniecie z ubezpieczenia?
4: Ja też jeszcze nie znam tej ostatecznej kwoty. Pracujemy nad tym. Jest to proces. Wynika to z tego, żeby szczegółowo przedstawić ubezpieczycielowi rozmiar szkód, żeby przedstawić adekwatne wartości sprzętu, mienia ruchomego, żeby przedstawić też to, że odzyskanie tego sprzętu wiąże się z tym, żeby wartość tego mienia była na tyle wysoka, abyśmy mogli zakupić sprzęt nowy i funkcjonalny, tak jak do tej pory.
1: Kto wam pomógł w tym czasie? Bezinteresownie ofiarował coś? Bo wiem, że firmy z Ostródy też zareagowały na rozmiar tej tragedii. Otrzymaliście wsparcie?
4: Dziękujemy za nie. Ostróda Recycling w pierwszej kolejności pozwoliła nam na to, że to mienie zepsute, zniszczone, zalane mogliśmy przetransportować do kontenerów. Wspomogła też nas firma związana z skuwaniem tynków, gdzie też szybko zareagowała na podjęcie czynności. Były też firmy, które przekazały nam kartony do tego, żebyśmy mogli się spakować. No i oczywiście pomagały nam też osoby, właśnie pracownicy starostwa, władze samorządowe w wypożyczeniu sprzętu do osuszania, w umożliwieniu przeprowadzenia właśnie diagnoz w innych placówkach.
1: Przed wejściem na antenę wspomniała pani też o tym, że to będzie długotrwały remont. Jesteście na to gotowi?
4: Musimy być na to gotowi. Ja chcę, by ten remont odbywał się w odpowiednim tempie. Ja nie chcę nic przyspieszać. Mi zależy na tym, by odbudować budynek poradni z w najwyższym standardzie. A na to potrzeba czasu. Oczywiście potrzebne są też i finanse. Dlatego też przeprowadziłam różne rozmowy z osobami, które byłyby nam w stanie pomóc, by pozyskać środki zewnętrzne we współpracy z organem prowadzącym.
1: Urząd Marszałkowski ma takowe środki?
4: Jest światełko w tunelu, by złożyć taki wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu. Będzie to wszystko zależało od tego, jakie będą wcześniejsze decyzje.
1: Czy ktoś stracił pracę w poradni w związku z tym tragicznym zalaniem, do którego doszło na początku maja?
4: Nikt nie stracił pracy. Kadra przeżywa też to, co się stało, ale też jesteśmy przez tą sytuację tak wzmocnieni też, że zależy nam na tym, żeby powrócić do godnych warunków, żeby nie zamykać naszych działań, żeby nadal rozwijać, żeby nie przedłużać żadnych procesów. Cieszymy się też z decyzji zarządu i organu prowadzącego w związku z zaakceptowaniem naszego arkusza organizacyjnego, ponieważ będziemy mogli też tą kadrę rozwijać, poszerzać. Tak więc idziemy w dobrym kierunku.
1: To teraz o tym, że wznowiliśmy mieliście diagnozy, porady, pani dyrektor, jak to się odbywa? Bo byłem, widziałem, drzwi budowlane przedzielają korytarz, czyli zajęcia odbywają się w tych pomieszczeniach, które nie zostały zalane, ale również poszczególne placówki miasta, gminy, powiatu zaoferowały wam pomoc. O co chodzi?
4: Nie chcieliśmy wstrzymywać żadnych procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki właśnie we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami wydziałów oświaty ustaliliśmy, że część diagnoz możemy przeprowadzać właśnie na terenie placówek, przedszkoli i szkół. Dzięki też zgodzie pana dyrektora Henryka Rybackiego na trzecim piętrze naszego budynku wykorzystaliśmy też sale lekcyjne i tutaj prowadzimy zajęcia terapeutyczne. Od tego tygodnia postanowiłam, że kadra może wrócić do pomieszczeń, które nie zostały zalane. Tak jak pan widział, korytarze zostały przedzielone. Pomieszczenia te zostały wcześniej ozonowane, przygotowane do tego, żeby móc te czynności prowadzić.
1: Jest trudno?
4: Jest trudno, ale dajemy radę. Wiemy, że jesteśmy potrzebni. Wiemy, że musimy w odpowiednim rytmie nie robić żadnych przystojów, działać i jesteśmy na to gotowi.
1: Jest duża różnica w prowadzeniu zajęć? Nie wiem, dzieciaki to odczuwają, czy powiedzmy te polowe warunki, w których musicie funkcjonować, one w ogóle nie wpływają na jakość tej pomocy?
4: Jakość pomocy nie, dlatego że kadra jest przygotowana i zawsze była przygotowana do pracy. To, że teraz te warunki lokalowe troszeczkę się zmieniły, spowodowało też zainteresowanie większe wśród dzieci, jest inne miejsce, zaciekawienie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja nie może trwać długo. Jest to sytuacja czasowa.
1: No to o czasookresie. Grudzień 2027, takie oficjalne otwarcie po remoncie?
4: Myślę, że chciałabym powiedzieć, że tak, że zaproszę pana nawet wcześniej niż w grudniu 27 i będę mogła pokazać nowe przestrzenie, pięknie wyremontowane pomieszczenia i gabinety, dostosowane do aktualnych warunków, spełniające wszelkie wymogi i standardy.
1: To ja obiecuję, że na takie zaproszenie odpowiem i zrelacjonuję mieszkańcom powiatu ostródzkiego to, jak będzie wyglądać poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie już po remoncie, bo zakładam, że będzie to nadal najnowocześniejsza placówka w naszym regionie.
0: Zmieniamy temat.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
5: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
5: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle, ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają i jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek, mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności pieczy zastępczej.
1: Słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
5: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
5: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25

0: system?
1: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś. To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
2: Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
2: Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
4: Cześć.
2: Dzisiejszy gość. Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak. Ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy... Zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem.
4: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
2: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
4: No postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
5: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo
0: chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych, często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową.

0: na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób z nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że tam może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
1: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
0: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś opublikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła ostrudy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleko od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona, fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli. A też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie, na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
1: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
0: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną, ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
1: Czyli fotografia reportażowa niesie więcej niespodzianek?
0: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to co jest, to co się przed obiektywem pojawia, no i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
1: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tuż myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
0: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
1: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
0: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną. Też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
1: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
0: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. Wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
1: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
0: No oczywiście, no aparat no sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
1: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
0: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
2: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostruda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostrudzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostruda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostrudzie. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie Państwa.
2: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim, jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostrudzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
4: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostrudzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
2: Sama wystawa napoleońska w Ostrudzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
4: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
2: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
4: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
2: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi tymi elementami. To znaczy po pierwsze proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
4: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
2: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
4: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
2: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
4: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wygląda ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
2: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad setka rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska czwartej koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z czwartej koalicji?
4: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostróda jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję. Wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
2: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku. Ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
4: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski Polski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze, więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Fakt, może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
2: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
4: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No, w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
2: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
4: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
2: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
4: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby Ostródzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
2: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
4: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
2: Dlaczego?
4: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
2: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
4: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk, rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to, te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
2: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
4: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować, to najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale przy okolicznych miejscowościach.
2: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
4: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z Krzyżakami, a z drugiej strony proszę Napoleon.
2: Taka działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w Podzamczu Ostruckiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
4: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
2: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
4: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu te muzyczne aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu taka impreza w naszym mieście, a ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: A propozycja?
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry, cześć.
11: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor, wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
12: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie i starty w zawodach rangi mistrzowskiej, czyli jest to takie zwieńczenie troszeczkę tych lat pracy, bo gdzieś tam po zdobyciu tego medalu była taka nostalgia w pewnym sensie, bo spojrzeliśmy na stare zdjęcia Wiktora, gdzie przyszedł na za małym rowerze z taką polarową czapką pod kaskiem i był tak naprawdę malutkim dzieckiem, 11 czy 12-letnim. Aktualnie myślę, że można powiedzieć, że zawodnikiem no, ścigającym się na naprawdę wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
11: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu. A będą z ciebie jeszcze medaliści?
12: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie. No a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no, jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
11: Nie sposób nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu. To jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża no, w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
12: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, no tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
11: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach, Żakinie. Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
12: Tak, tutaj w przypadku Igi, no to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy. I właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
11: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jeździcie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, no oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęt jakiś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, no i kopciuszkiem nie jesteśmy.
12: To na pewno nie, jeśli chodzi o wyposażenie klubu, no to rzeczywiście mamy tutaj 2 duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki, więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę i tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni, co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie, ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
11: Tak obserwuję kalendarz. Jesteśmy gdzieś mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody? No oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
12: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. W tym roku mierzymy dużo, dużo wyżej. Postaramy się na pewno bardzo, bardzo mocno pojechać i bardzo dobrze się do tego przygotować. Wczoraj właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy i ustawialiśmy kolejne treningi. Pozostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które no też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap dla nas tak naprawdę. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce, Mistrzostwa Województwa, miejscowość Prostki, no i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
11: Drugi wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Ostróda. Organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino. Co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy. To już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają? Jak to wygląda?
12: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie, tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć tych zawodów. Myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy trzy dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
11: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
12: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych, niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
11: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie tak, niech inni może staną na podium.
12: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować jak na najwyższym poziomie.
11: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
12: To tak, no to dla nas myślę, że
11: pogranicze, powiedzmy, tak, tak, kurpiowsko-podlaskie.
12: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to... Ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
11: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
12: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzy, czaszki jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz i można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę o bezpieczeństwo.
11: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
12: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
11: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacz.
11: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
5: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym zakresie działań. Mogą się zdarzać takie sytuacje, że wyjeżdżamy alarmowo do zdarzenia, gdzie finalnie nie podejmujemy działań ratowniczych. Mogą to być również alarmy z instalacji lokalizacji wykrywania, czyli w określonych obiektach, które posiadają systemy sygnalizacji pożaru i czujki transmitują za pomocą tego systemu alarmy do nas. Tam finalnie również może się okazać, że nie mamy do czynienia z pożarem, ale wyjeżdżamy tak jak do pożaru.
11: Czyli są określone procedury. Was wzywa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dostajecie tak zwaną formatkę i w sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
5: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych właściwościach.
11: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
5: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
11: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
5: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
11: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
5: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
11: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
5: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest Ostróda, wiemy, że za 50-100-150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce nieco dalej, może nie od razu, i to nam zdecydowanie ułatwi. Także nagłe zatrzymywanie zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
11: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy zawrócić, wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie, ale co zrobić, bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić. Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
5: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej i wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
11: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
5: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych. A teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
11: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych samochody z prawej strony, dwa skrajne z prawej, zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę, pojazd zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi, lewym pasie.
5: Tak, ten samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
11: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
5: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na miejsce zdarzenia, albo zaangażuje ich w inne miejsce.
11: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach. Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i w

0: i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne. Można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
1: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie, ale pamiętajcie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Ostrucki przygotował ofertę i na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, zanim przejdziemy do świętowania 60-lecia, no to o tegorocznym naborze. Ja muszę wrócić do sytuacji, w której znalazłem się kilka miesięcy temu, a mianowicie byłem u was na otwarciu jednej z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia młodzieży w kraju. Koboty, zawód mechatronika. Wyście wynieśli tę szkołę na nowy poziom, ten krajowy, ale też międzynarodowy, bo zaraz porozmawiamy o wyjazdach zagranicznych. Ten mechatronik to jest zawód, który szczególnie promujecie?
3: Dokładnie. Zawód, na którym nam najbardziej zależy i zawód, który ma być kształcony przede wszystkim praktycznie. Zapotrzebowanie jest takie rynku pracy. Wszystko się automatyzuje, więc tacy fachowcy, specjaliści do obsługi ruchu, do obsługi taśm i różnych specjalistycznych urządzeń są jak najbardziej potrzebni. Nam udało się zdobyć sporo projektów. Szkoła radzi sobie z tym bardzo dobrze. To już od 2018 roku, myślę, gdybym to zsumował, to pozyskaliśmy około 12 milionów na bazę dydaktyczną, a połowa tych środków była przeznaczona na mechatronikę. Powstał nowoczesny blok, 8 pracowni mechatronicznych, a ostatnia, którą otworzyliśmy, na której pan redaktor był obecny, z kobotem, czyli takim już bardzo zaawansowanym robotem, który może w bliskiej obecności z człowiekiem pracować, czyli te czasy, gdzie robot czy ramię robota było zamknięte w klatce, żeby no, nie doszło do jakiejś kolizji z człowiekiem, te czasy już są za nami i my podążamy za tym, żeby młody człowiek, który wyjdzie na rynek pracy, potrafił z takim robotem współpracować.
1: Panie dyrektorze, ale odwołanie do służby zdrowia. Możemy mieć najnowocześniejszy rezonans magnetyczny, najnowocześniejszy blok operacyjny na świecie, ale jak nie mamy kadry, to w zasadzie nie mamy kim leczyć. Wy macie jedno i drugie, to znaczy macie najnowocześniejsze pracownie, ale też wykształconą kadrę, bo programy, które pozyskaliście w ostatnich latach, gwarantowały nie tylko wyposażenie pracowni, ale też szkolenia dla nauczycieli.
3: Dokładnie. Udało mi się też i w projekcie wpisać, bo szanowni Państwo, szkolenie z oprogramowania czy sterowania kobotem na dwóch nauczycieli mechatronicznych 22 tysiące. Budżet szkoły nie byłby w stanie. To jest w ogóle całkowity budżet na cały rok szkolny dla 80 nauczycieli. Więc tylko w projektach było to możliwe. pozyskanie w ogóle też pracownika jest bardzo trudne.

0: niedawno, rok temu, udało się nam pozyskać, no powiem wprost, pana Mirosława, który już dużo dokonał w przemyśle, a teraz postanowił dzielić się swoją pasją i zarażać młodzież.
1: Panie dyrektorze, ale macie sporo tych kierunków, między innymi technik hotelarstwa. I teraz na chwilę się tu zatrzymajmy. Wyjazdy międzynarodowe to jest też wasz atut. To znaczy uczeń jedzie, z tego co pamiętam, to chyba do Grecji mieliście wyjazdy. I tam zdobywa tę techniczną wiedzę, ale też może język podszlifować.
0: Tak, jeździmy do Grecji, byliśmy w Rumunii, to też był taki ciekawy teren, jeszcze taki odkrywany. W tym roku przygotowujemy wizytę do Włoch. Dla młodzieży no jest to bardzo atrakcyjne, nie ponoszą żadnych kosztów, a kontakt bezpośredni z no, ludźmi, osobami posługującymi się obcym językiem i w tych sytuacjach autentycznych radzenia sobie, to jest zupełnie inna nauka języka. Poza tym z hotelarstwa pracują na salach, radzą sobie, czyli tutaj i z komunikacją, jak i również z tą techniczną stroną. Są to duże, renomowane hotele i we Włoszech, i w Grecji, także naprawdę to jest wartościowe.
1: Porozmawiajmy teraz o takich miłych akcentach, bo macie konkursy kulinarne, między innymi na najlepsze pierogi przed świętami Bożego Narodzenia, ale też jedno wydarzenie, które zawsze chwyta mnie za serce, taka rolnicza tradycja w Ostródzie, powiedzmy, czyli przejazd kawalkady ciągników na Wigilię Szkolną. Widzę, że pan też kontynuuje te tradycje w szkole, które zostały wymyślone lata temu, a uczniowie przy tym świetnie się bawią.
0: Tak, i ja już myślę, że nie muszę namawiać, bo w tym roku to była inicjatywa młodzieży z kierunków technika mechanizacji rolnictwa agrotroniki, z technika agrobiznesu. Pełnoletnia młodzież przyjechała z swoimi ciągnikami odpowiednio ustrojonymi do tego święta. Także myślę, że to już na tyle się wpisało, że dzieje się automatycznie. Ja daję tylko warunki na to, żeby bezpiecznie mogło to się odbyć.
1: Do was przychodzi młody człowiek, który już wie, co chce w życiu robić, bo jeśli pójdzie na technika pojazdów samochodowych, no to odwrotu nie ma, no będę mechanikiem.
0: Tak, i powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o technika pojazdów samochodowych, jak również w szkole branżowej mechanika samochodowego, jest jakiś boom. W tamtym roku powstała 30-osobowa klasa. Uczniowie są bardzo sprecyzowani, konkretni. Nasze, może też to, że warunki w szkole, odpowiednie wyposażenie i bardzo dobra zdawalność w tym kierunku, ale i chyba też potrzeba rynku sprawia, że ci uczniowie konkretni, sprecyzowani wybierają takie kierunki, w których na pewno znajdą pracę.
1: Panie dyrektorze, pozostałe kierunki, bo macie też szkołę wielobranżową. No właśnie, ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Anną Teodorowicz. Ona wspomina, że ta młodzież, która wybiera szkołę wielobranżową, to jest najcenniejszy narybek, bo kto nas uczesze w Stasicu szkołą fryzjerów, ale kto nam ugotuje, bo macie zawód kucharza, kto nas obsłuży w hotelach, pracownik obsługi hotelowej, to są naprawdę potrzebni pracownicy, którzy zarobią tu na lokalnym rynku pracy. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za chlebem za granicę.
0: Dokładnie. I taka jest potrzeba, bo w barometrze zapotrzebowania na rynku pracy szczególnie chodzi o pracowników na poziomie szkoły branżowej. Jak zmieniono technikum na 5-letnie, ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej szkole, więcej uczniów uczniów nabiera się do szkoły branżowej i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Już na ten czas rekrutacji mamy 14 osób dla mechanika samochodowego w rekrutacji. To są dopiero niecałe 2 tygodnie. Myślę, że perspektywa 5 lat, a 3 lata, konkretny zawód, konkretne zatrudnienie może będzie przemawiało szczególnie do rodziców, żeby doradzać uczniom.
1: Teraz porozmawiajmy o jubileuszu 60-lecia. Pamiętajcie, idąc do rolnika, możecie być nawet senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Gustaw Marek Brzezin, obecny senator, a dawny marszałek.
0: To znaczy, był naszym nauczycielem i kierownikiem szkolenia praktycznego. Jesteśmy właśnie po rozmowach, zarówno pan starosta, jak i pan senator Gustaw Marek Brzezin objęli patronatem honorowym nasz jubileusz 60-lecia, który to będzie 10 października 2026 roku, czyli w tym roku.
1: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
0: Bardzo ważna, tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok szkolny 2025-2026. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko, za nami wojewódzka inauguracja roku szkolnego, więc...
1: To rozumiem, że ten Dzień Edukacji Narodowej w tym roku całe województwo świętuje tutaj.
0: Nie. Najważniejsi są absolwenci. I staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
1: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
0: A może tak.
1: Praktyczną oczywiście.
0: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
1: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
0: Tak. W tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić taką konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
1: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
0: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane. W tym tygodniu skosztorysowaliśmy. Ogłoszenie już w mediach jest, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Planujemy też taki, na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała bardzo dobre miejsca w historii.
1: Panie dyrektorze, ale to taka trochę chyba tradycja, bo ja zawsze w rozmowie z Krzysztofem Filiczkowskim w audycji sportowej na naszej antenie podkreślamy, że młodzi ludzie wrócili do siatkówki. W tym roku zespół z waszej szkoły, z liceum ogólnokształcącego, ale też z Salezjana przystąpił do rozgrywek miejskich. Zabrakło Staszica i ekonomika. Pani dyrektor ze Staszica obiecała, że postara się namówić młodych ludzi. ludzi, no to szykuje nam się lepsza rywalizacja siatkarska na jesień.
0: Zdecydowanie. Ja też jestem osobą, która aktywnie spędza czas i wszelkie działania, które próbuję robić to, żeby zmotywować młodzież i udział naszej drużyny w siatkówce, no jest konieczne.
1: No to jeszcze do najważniejszego, czyli do naboru. Koniec składania wniosków 17 czerwca, godzina 15, panie dyrektorze, ale druga ważna data to jest dostarczenie świadectwa oryginału ukończenia szkoły podstawowej, a także podejścia do egzaminu ósmoklasisty. Bez tego, choćbyście płakali pod drzwiami rolnika, nikt was nie przyjmie.
0: Takie warunki są ministerialne, kandydat musi spełnić. To są formalne sprawy, później są oczywiście uzupełniająca rekrutacja, ale też bez dokumentów, no niestety nie może być przyjętym.
1: Zapraszamy serdecznie, trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Z kolei 10 października Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa obchodzi jubileusz 60-lecia. Zapraszamy również na to wydarzenie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: Marek, apel, witajcie. W tym programie zajmiemy się pełnokontaktowymi walkami rycerskimi, czyli legendą północy. To jedna z najlepszych drużyn na świecie, która walczy, zdobywa medale, a także trenuje. Ten temat już za kilka minut. Na początek zajmiemy się kanałem Ostrucko-Iławskim. Coraz więcej żeglarzy domaga się udrożnienia tej drogi wodnej. Wszyscy mogą na tym skorzystać, mówi Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa.
3: Kanał Iławski prowadzący, tak, z Iławy, jezioro. Następnie wchodzimy sobie w kanał Iławski do Miłomłyna i później śluzą schodzimy do Strudy dwoma śluzami. Niestety jest trochę zaniedbany, ale to też jest wina nas, użytkowników, ponieważ w tej chwili jest ogrom skuterów wodnych. Te skutery pływają bardzo szybko w kanale, czym powodują falę, która rozpływa się po kanale na zewnątrz, uszkadzając kanał i wypłycając go bardzo mocno. To jest duży problem. Niestety szkoda, że ci ludzie tak robią, bo bardzo krótko, tak krótkoterminowo patrzą, ponieważ są to jeszcze jachty, są to również łodzie motorowe, houseboty, którzy też chcą przepłynąć i trochę, biorąc pod uwagę przepisy, no delikatnie mówiąc, przekraczają prędkość. Powinni być w tym momencie jakoś tam dyscyplinowani, ale nie o to chodzi. Chodzi o pewną świadomość, o dbanie, o ciszę. Niestety mam nadzieję, że osoby, które ja szkolę, którzy zdobywają patenty, zdają sobie sprawę z tego, że nie będą w ten sposób robili. Ale niestety też jest tak, że jest gro osób, którzy no, lekceważą to. I tak jak mówisz, piękna idea, coś z Ostruda, z Iławą, czy z Elblągiem, czy z Miłomłynem nawet, mogłoby to istnieć jako pewną jakąś może wspólną imprezę, co byłoby na pewno ciekawostką w regionie, że dwa miasta się łączą, trzy miasta się łączą w ramach jednej imprezy, nie wiem, rejs, Iława, Ostruda, Ostruda, Iława, przez Miłomłyn, z jakimiś punktami, z jakąś opowieścią, z historią, bo pamiętajmy, że ten kanał, który powstał, jest też unikatem. Jest najmłodszym kanałem w Polsce. Kanałem dlatego, że z Iławy możemy popłynąć do Gdańska poprzez system kanałów, który wymyślił pan Sztenkę. I jak ktoś ma ochotę zobaczyć historię tego kanału, to zapraszam do Pochylni Buczyniec. Tam jest bardzo krótki film, około 8 minut, który mówił w bardzo taki króciutki, piękny sposób pokazujący budowę tego kanału. I biorąc pod uwagę jeziorak prawie 100 metrów nad poziomem morza, obniżenie tego wszystkiego jezior, połączenie tych wszystkich jezior ze sobą 170 ponad lat temu, naprawdę zrobiło piękną robotę, przy czym chodziło o to, że to były kiedyś Prusy, więc chodziło o handel. Dziś mamy przepiękną trasę widokową, krajoznawczą, mało tego, żeglarską, z pięknymi przystaniami z Iławy do Gdańska. Można też podjechać do Ostrudy czy do Starych Jabłonek, co też dużo osób też pływa.
1: Skoro przedsiębiorcy, a także żeglarze widzą w tym potencjał, to może za kilka lat doczekamy się regularnych rejsów z Ostrudy do Iławy.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w Meloradio Mazury zajmiemy się nietypowym sportem, a mianowicie walkami rycerskimi. Nie wiem, czy wiecie, ale zawodnicy z naszego województwa są zaliczani do jednych z najlepszych nie tylko w kraju, ale również na świecie.
4: To mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że używając boks wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, nie siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
1: Walki rycerskie do niedawna były uważane jako część rekonstrukcji historycznej, ale od niedawna są turnieje, są Mistrzostwa Świata, a my, czyli reprezentacja Warmii i Mazur, mamy solidnych rycerzy.
5: I moi drodzy, już pierwsza walka i dogrywka!
1: Zanim przejdziemy do tego, gdzie są rozgrywane pełnokontaktowe walki rycerskie, to zapoznajmy się z zasadami. Są turnieje jeden na jednego, ale są też walki bohurtowe. O szczegółach Łukasz Piech z drużyny rycerskiej Komturii Ostruckiej.
6: Jeżeli traktujemy to jako sport, to może rzeczywiście nie dla każdego, ale walki trwają, sama koncepcja walki to jest minuta. Podczas tej minuty zliczane są dobrze osadzone uderzenia, które trafiają od hełmu do kolan.
1: Bo są sędziowie.
6: Oczywiście, są sędziowie. Jest to 3 lub 4 sędziów, w zależności od konkurencji, jaka się odbywa i każdy z tych sędziów zlicza punkty.
1: Sędzia co trzyma w ręku? Bo mnie zawsze to zastanawia. Taki kij jakiś, on może rozdzielić rycerzy?
6: Tak, zgadza się. To ja zawsze się śmieję, że to jest to dla mnie przedłużona laska i w razie jakiegoś zwarcia dłuższego musi rozdzielić tych dwóch walczących ze sobą rycerzy lub jeżeli uzna, że może zajść jakaś niebezpieczna sytuacja, bo takie również się oczywiście zdarzają. Proszę pamiętać, że no jednak ludzie mają na sobie hełmy, nie wszystko też widzą, co się dzieje. Czasami jakiś element uzbrojenia może komuś odpaść, ześliznąć się, być poluzowany. No takie rzeczy jednak trzeba wyłapywać dość szybko, bo może się to skończyć urazem.
1: Pełnokontaktowe walki drużynowe, bohurtowe, no to już budujecie specjalną zagrodę przy zamku. Tam rycerz z tej samej drużyny może przypadkiem uderzyć swojego kolegę.
6: Tak, zgadza się, to nawet nie przypadkiem, tylko z pełną premedytacją akurat. W przypadku tej pojedynków jeden na jeden oczywiście walka trwa określoną ilość czasu, liczone są punkty i unikana jest raczej sytuacja, w której jeden walczący powali drugiego. No w przypadku walk drużynowych sytuacja już jest zgoła inna. Czyli wygrywa drużyna, w której przynajmniej jedna osoba walcząca stoi na nogach. Wszystkie techniki dozwolone.
1: Czyli do ostatniego rycerza.
6: Do ostatniego rycerza. Oczywiście są regulaminy, przepisy, które musimy stosować podczas tego. Są pewne techniki zakazane, czyli przypuśćmy atak w przód kolanowy, czy w bezpośrednie uderzenie na kark, ale cała reszta i techniki zapaśnicze, jak również kopnięcia, tutaj również z tego, co przynajmniej sam niejednokrotnie doświadczyłem, nikt nie zmniejsza siły uderzenia, czyli tutaj naprawdę są dość mocne walnięcia, jeżeli tak można powiedzieć.
1: Drużyna rycerska Komturii Ostruckiej co roku w naszym mieście organizuje turniej rycerski. Rycerze do niedawna musieli trenować gdzieś po szopach lub w salach gimnastycznych, a nawet w piwnicach. Od niedawna mają jednak własną salę rycerską. Sportowcy z naszego regionu zjeżdżają co jakiś czas do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To tam mogą doskonalić swoje techniki, bo mają doskonałe do tego warunki. O szczegółach Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
7: Oczywiście sala musi mieć przestrzeń, bo nasi rycerze trenują z białą bronią, miecze, topory, kordy, tasaki, nawet i berdysze, a więc to miejsce musi być. W sali rycerskiej znajdują się trybuny, ale też oczywiście, aby nam rycerze nie rozbiegali się po całej sali, bo jak były kiedyś turnieje rycerskie, to nawet wioska na wioskę i wioski były palone, bo taka zajadłość dochodziła. My naszych rycerzy trzymamy w szrankach, czyli w takim, powiedzmy, ringu, no i za ten ring nie mają prawa wyjść.
1: No dobra, jest ring. Są szatnie?
7: Są szatnie, rycerze muszą się przebrać. My po prostu od września do marca schodzimy właśnie tutaj do takich pomieszczeń, do hal, do świetlic, a także do muzeów, które mają odpowiednie pomieszczenie. Takie pomieszczenie właśnie ma Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Walki rycerskie to są takie dwie formuły, IMCF i HMB, które powstały w Europie. I tutaj ten sport taki troszeczkę niszowy, ale on bardzo mocno ewoluuje, dlatego że pokazuje nam historię. My chcemy wrócić do tej historii, jaką mieliśmy w średniowieczu. Te wspaniałe walki, zwycięstwa, Grunwald, Koronowo, późniejsze, związane nawet z Zakonem Krzyżackim, wojny 1414. Wszystko to właśnie ma ten piękny etos tego średniowiecza, tego patosu, tego honoru, Bóg, honor, ojczyzna, też i kodeksu rycerskiego, ale także poprzez to, że my właśnie wracamy do historii, patronujemy tym ideom, też koło tego robi się otoczka właśnie tego prawdziwego sportu, bo jeżeli ja chcę się dobrze przygotować na zawody, to ja muszę mieć gdzie? A więc takim miejscem jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które ma swoją salę rycerską, ma treningi i może organizować właśnie fantastyczne imprezy, taką właśnie jak Gala PWR, czyli Polska Liga Walk Rycerskich. I to są prawdziwe walki rycerskie. Nikt tu nie udaje. No, ja tam wywodzę się z Malborka. Jak trafiłem na Grunwald, jak zobaczyłem, co tu się dzieje, aż się za głowę złapałem. Ale faktycznie rycerstwo ma już profesjonalną zbroję. Nawet proszę przyjechać, zobaczyć na tych turniejach na Grunwaldzie, jak to ich hełmy powyglądają. Ja naprawdę jakby po jakichś testach. Wszystko dzieje się naprawdę. Zbroja waży od 25, nawet do 35 kg. Także wszystko jest już profesjonalnie i, co jest najważniejsze, historycznie i prawdziwe, zgodne z realiami wydarzeń, nawet roku 1410 i do połowy XV wieku.

0: Oprócz pełnokontaktowych walk rycerskich, co roku na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozgrywany jest turniej Jesień Średniowiecza. Jest on jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w całej Polsce. Zjeżdżają tutaj zawodnicy z całego kraju.
1: Michał Bednarski reprezentuje drużynę średniowieczną Sierotki, a tak sportowo to Klincz Kielce.
2: Z Kielc przyjechałeś pod Grunwald zbierać punkty rankingowe, czy jesteś pewien występów w kadrze polskiej?
1: Generalnie kadra polska już jest za mną, ja już mam 41 lat. Generalnie to przyjechałem tutaj zawalczyć na gali PWR, także no, przyjechałem generalnie zdobywać jeszcze więcej doświadczenia i bronić swojego miejsca w pozycji, no bo w przyszłości, mam nadzieję, będzie walka o pas.
2: Kiedy zacząć przygodę z tym sportem? Wspomniałeś o swoim wieku. On ma znaczenie w tym sporcie. To znaczy, że młody może szybciej, a starszy może dłużej?
1: Niekoniecznie, bo generalnie tutaj chodzi o doświadczenie człowieka. Na chwili obecnej młodzież jest bardzo, bardzo chętna, ale za bardzo szybko chcą osiągnąć dobre rezultaty. Gdy ich nie odnosi, to się szybko zniechęcają. Natomiast my starsi jesteśmy bardziej cierpliwi, bardziej pokorni. Wiemy, że na wszystko trzeba czasu, że na swoje umiejętności pracowaliśmy latami. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy młody człowiek może zacząć w dowolnym wieku, nawet jako dziecko. Tylko, że tych treningów musi być na przykład dużo, muszą być regularne. No i żeby mówić o jakichś wygranych turniejach, to musi kilka razy przegrać, żeby móc pierwszy raz wygrać. To jest moja filozofia. Ja taką ścieżkę odbyłem, więc uważam, że się jak najbardziej sprawdza. Natomiast no, każdy chce po kilku treningach wyjść w szranki, wygrać i tą falę utrzymywać, no co zdarza się raz na bardzo, bardzo wiele osób.
2: Kontuzje? Miałeś poważne kontuzje? Bo na tych turniejach, a trochę ich zwiedziłem, od Ostrudy po Grunwald, Malbork, no to nawet krew się leje.
1: No, sam miałem ostatnio krwawiące oko, bo podczas walki miałem rozcięty łuk brwiowy i z taką kontuzją wróciłem do domu, więc no generalnie oczywiście, że są, zdarzają się. To są sporty walki bolą, sporty walki powodują jakieś takie defekty i uszkodzenia, więc no tutaj się nie ma co dziwić, że wejdziemy w szranki i będziemy cali i zdrowi. Zawsze się zdarzą jakieś siniaki, otarcia, jakieś lekkie zwichnięcia, złamania, no bo to mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że używając boks wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, niech siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
2: To na koniec trochę żartobliwie, na Igrzyskach Olimpijskich mamy jazdę na desce, jazdę na BMX-ie, a może skrzyknąć się bracia rycerze do MKOL-u i walki rycerskie na Olimpiadzie?
1: Bardzo chętnie, wtedy już w roli bardziej komentatora, natomiast sportowe walki rycerskie są wpisane do sportów tak zwanych nieolimpijskich, więc jeżeli tym razem będzie World Games organizowane, to mamy nadzieję, że te walki rycerskie będą i będą na jakiejś szerszej publiczności bardziej dostępne. Natomiast dla nas taką kluczową imprezą w ciągu roku są Mistrzostwa Świata, turnieje międzynarodowe, Bohut Ligi, gdzie chłopcy z Polski stają w szranki z naprawdę topowymi drużynami z całej Europy i świata, więc no jest gdzie rywalizować na tym najwyższym sportowym poziomie.
0: Kochani, jeśli kiedyś przyjedziecie na turniej rycerski, no to dopingujcie i krzyczcie Legenda Północy. To drużyna z Warmii i Mazur, która jest uważana za jedną z najlepszych na całym świecie. Wówczas nikt nie będzie na was patrzył podejrzliwie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,6.

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat najważniejszego ostródzkiego festiwalu, a mianowicie Ostróda Reggae Festival. W tym roku rozpoczynamy 23 lipca, bawimy się 4 dni, na początek amfiteatr, potem kompleks sportowy przy ulicy 3 Maja 19. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Piotr Kolaj, dyrektor, twórca festiwalu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
1: Piotrze, to już nasza ostatnia audycja, taka zapraszająca na festiwal. Znamy wszystkie gwiazdy, Burning Spears tą główną gwiazdą tegorocznego festiwalu, ale line-up jest bardzo, bardzo bogaty. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tych wydarzeniach towarzyszących, a mianowicie wróćmy do tego, że niedziela to jest taki dzień, w którym zapraszacie mieszkańców Ostródy charytatywnie. Jeśli ktoś ma taką potrzebę przyjść, zobaczyć, spróbować, jak to mówicie, jak wygląda zabawa podczas Ostróda Reggae Festival, no to niedziela, ostatni dzień festiwalu, za wrzutkę do puszki i wiemy już, że gramy dla ostródzkiego schroniska. Byłeś zwolennikiem, przeciwnikiem, czy nie chcesz zdradzać zakulisowych rozmów o dniu charytatywnym?
2: Był to jeden z elementów negocjacji jakby umowy z Urzędem Miasta jako jednostki współfinansującej festiwal, więc w ramach tej umowy jednym z punktów jest darmowy, powiedzmy, dzień jako niedziela, wrzucając 20 zł do puszki dla mieszkańców Ostródy, a nie dla turystów, więc tylko i wyłącznie mieszkańcy z Ostródy będą mogli przyjść na festiwal i w niedzielę za 20 zł na schronisko dla zwierząt obejrzeć, że tak powiem, cały festiwal i zobaczyć jakby, no, jakby infrastrukturę i jakby to, co ten festiwal przynosi, że tak powiem, w środku.
1: Według ciebie dobra promocja adopcji zwierzaków?
2: No oczywiście, trzeba zawsze promować adopcję zwierzaków, bo to są nasi najwięksi przyjaciele i sam mam zwierzaka, więc jestem bardzo blisko tego wszystkiego.
1: A poza tym pamiętajcie, że schronisko w Ostródzie też będzie na Ostróda Reggae Festival, tam wolontariusze też będą obecni. Zapraszamy was serdecznie na niedzielę. Piotrze, ale tak jak wspomniałem, zaczynamy w ostródzkim amfiteatrze. To jest taka rozgrzewka przed tym głównym festiwalem. Jeden dzień, bramki otwierają się o godzinie 16, 23 lipca i to jest start festiwalu, ale taka swoista rozgrzewka właśnie.
2: No jak co roku zaczynamy w czwartek w amfiteatrze. W tym roku wystąpi cała plejada polskich artystów, gwiazd na czele z Maleo, Reggae Rockers, na końcu powrót Tumbao po 10 latach i po 20 prawie od premiery swojej ostatniej płyty. Tak więc na pewno będzie to bardzo ciekawy dzień. Myślę, że będziemy mieli komplet publiczności w amfiteatrze.
1: Zanim przejdziemy do tych głównych wydarzeń, no to wydarzenie towarzyszącym, które jest zapowiadane zarówno przez ciebie, jak i przez burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, a mianowicie taki pochód ulicami miasta. Trasa wybrana, o nazwę jeszcze nie pytam, bo wiem, że ona się gdzieś rodzi w głowie, ale to będzie coś na zasadzie karnawału w Rio, będą sambodromy gdzieś. Jak ty to wszystko chcesz zorganizować?
2: Tak właśnie będzie to wyglądało. Marsz roboczo, marsz wolnych ludzi, marsz pozytywnych wibracji. W jakiś podobny sposób będzie się to nazywało, niebawem to ogłosimy. Będzie to przemarsz wszystkich fanów festiwalu, jak i mieszkańców miasta, których serdecznie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w tym marszu. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, w sobotę 25 lipca, z terenu Białych Koszar. Myślę, że wystartuje z terenu parkingu przy Starostwie i ulicy Sobieskiego. Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym sound-systemem. Będą to dwa sound-systemy dokładnie, Panda Dread sound-system i Roots Revival sound-system. Jeden z sound-systemów będzie rozpoczynał pochód, kolejny sound-system będzie zamykał pochód. Tak jak wspomniałeś, będzie to wielka feta jakby takiego karnawału w Rio, więc będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły za platformą muzyczną. Będziemy mieli mnóstwo flag z Ostróda Reggae Festival, którą będziemy rozdawali uczestnikom. No i przede wszystkim, co najważniejsze, oczekujemy na jakieś fajne transparenty z bardzo ciekawymi hasłami, które głoszą hasła pokojowe, hasła miłości, zjednoczenia, szacunku dla drugiego człowieka, czyli to, co niesie za sobą przesłanie całego festiwalu i przesłanie jakby muzyki reggae. Będziemy robili zdjęcia tym hasłom, będziemy robili zdjęcia ludziom, będziemy losowali karnety na przyszłoroczną edycję Ostruda Reggae Festival. Tych karnetów będzie bardzo dużo wylosowanych, więc będą jakby pod uwagę brane najciekawsze kreacje, nazwę to przebrania, więc zachęcamy naprawdę wszystkich do uczestnictwa, bo będzie to dosyć ciekawy, barwny, kolorowy korowód, który przejdzie ulicami miasta. A jeżeli chodzi o trasę, tak jak mówię, rozpoczynamy na Białych Koszarach, idziemy ulicą Kopernika do Ronda, Rondo ścinamy pod prąd, idziemy wiaduktem, za wiaduktem skręcamy w lewo na Plac Tysiąclecia, schodzimy na dół do mola, przed pocztą platformy zjeżdżają w lewo, jadą do przejazdu, cały korowód schodzi na molo i tam zaczynamy fetę na Molo Stage, gdzie wystąpi jamański artysta Ras Immanuel. Także no, mocna, że tak powiem, feta i mocny przekaz festiwalu. Chcemy zaakcentować to, że Ostruda jest stolicą reggae i że stąd płynie największy przekaz pokoju i miłości do całego świata.
1: Piotrze, ale to będzie takie symboliczne wydarzenie, bo zahaczycie o miejscówki, gdzie odbywał się festiwal. Białe Koszary, przejdziecie Rondo Weteranów Misji Zagranicznych ONZ, czyli w pobliżu jednostki wojskowej. W Czerwonych Koszarach się festiwal odbywał. No, przechodząc obok zamku, również w zamku. Taka historia, powrót do korzeni, trochę zamanifestowanie tego, że to jest też 25. edycja, choć ja wliczam zawsze tę edycję pandemiczną, gdzie było odreagowanie w amfiteatrze, ale to jest pewien symbol.
2: Tak, no ta trasa marszu była właśnie tak zaprojektowana, żeby gdzieś te miejsca, w których odbywał się festiwal, zaznaczyć. No i będziemy próbowali właśnie ten marsz, aby przeszedł właśnie obok tych miejsc. Tak, to jest taki symbol, jest 25 lat, czas mija szybko, miejsca zmieniają się również bardzo szybko. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały Białe Koszary 20 lat temu, jak wyglądają teraz. Więc no, czas leci szybko, 25. edycja festiwalu. My chcemy pokazać Ostrudzianom i światu, że z tego miasta płynie najbardziej pozytywny przekaz na cały świat.
1: Cieszy cię to, że 2 lata temu nad jeziorem Sejmino pomalowano schody w barwach reggae. Było to wydarzenie społeczne. Co prawda przyłączyło się do niego też sporo samorządowców, burmistrz Ostrudy. Ciebie widziałem też na zdjęciach. Schody jednak są w kiepskim stanie. Radna Beata Horodyłowska pisze do burmistrza Ostrudy. Z kolei Rafał Dąbrowski tłumaczy, że mamy jeszcze czas, schody odmalujemy. Chodzi o pewien symbol, czy raczej o inwestycje?
2: Nie no, zdecydowanie symbol. Wiadomo, no, pomysł jakby pomalowania tych schodów wyszedł bardzo szybko i realizacja też była bardzo szybka.
1: Spontaniczna.
2: Nie było środków, więc być może farby zastosowane do pomalowania tych schodów, no nie były to farby stricte przeznaczone do malowania betonu bądź kostki polbrukowej. Takie farby są dostępne, ja nawet ostatnio sprawdzałem, nie są to nie wiadomo jakie koszty. Wiem, że w planach jest pomalowanie tych schodów właśnie takimi farbami jeszcze przed festiwalem, więc mam nadzieję, że te schody zostaną pomalowane. Jeżeli chodzi o organizatora festiwalu, na pewno jestem w stanie jakieś moje środki, jakby ludzkie, powiem w ten sposób, i nawet powiedzmy finansowe, które miałyby w części sfinansować to pomalowanie schodów, no jestem gotowy wyłożyć, ponieważ jest to taki element, który jest związany z festiwalem i uważam, że należy to kultywować.
1: Piotrze, nie obraź się teraz za to pytanie. Ostruda Reggae Festival będzie musiało przejść jakąś, nie wiem, metamorfozę, odmłodzenie. Do czego zmierzam? Młodzi ludzie, ich na festiwalach ostatnio ubywa. Im wystarczy gdzieś tam smartfon, ich playlista. Po festiwalach jeżdżą, jeśli to jest dostępne cenowo, co prawda w tym roku też spore zniżki dla mieszkańców Ostrudy. Obawiasz się tego, że Ostruda Reggae Festival stanie się festiwalem, biorę to w cudzysłów, dla dziadersów?
2: Ja się nie obawiam, ja wiem, że to jest festiwal dla dziadersów, bo umówmy się, dziadersi w moim wieku, bo w wieku około 50 lat, to już są dziadersi, ale oni też mają swoje prawa. Ich wcale nie jest mniej niż młodzieży, której chodzi ze smartfonem. My nie zamierzamy walczyć z koniunkturą, z Facebookiem, ze smartfonami i z tym, co młodzież robi. Niech robią, to jest postęp cywilizacyjny. My organizujemy festiwal dla tych ludzi, którzy chcą słuchać takiej muzyki. I wbrew pozorom temu, co mówisz, oprócz tych dziadersów, których jest zdecydowanie więcej, młodzież co roku, tym bardziej ta ostrudzka, patrzę po sprzedaży biletów dla tych młodych ostrudzian, wzrasta. Więc wydaje mi się, że nasza praca, taka powiedzmy mająca na celu zbliżenie tego festiwalu do tych młodych ludzi, żeby dla nich odbiór był bardzo, bardzo przyswajalny, jest wykonana dobrze i wynik tej pracy jest skuteczny, więc wydaje mi się właśnie całkiem odwrotnie. Ale zobaczymy, jak to będzie. No miejmy nadzieję. Młodzież jest jaka jest, wiadomo. Każdy jest hip-hop, jest mnóstwo innej muzyki, która jest bardziej atrakcyjna dla młodzieży niż powiedzmy rytmy i jakieś jamajskie dźwięki, które być może nie do końca są komercyjne. Ale jednak mimo wszystko jestem przekonany o tym, że młodych ludzi obok tych dziadersów będzie tak samo dużo.
1: Piotrze, ostatnio przetacza się przez media te w województwie taka dyskusja, że Kortowiada została zawłaszczona z zabawy studenckiej właśnie na taki komercyjny festiwal. Ostruda Reggae Festival jest robiony profesjonalnie, to trzeba ci przyznać. Ale ja się spotykam z takimi głosami, że jest nawet za profesjonalnie, że ludzie gdzieś tam tęsknią i przy okazji tej 25. edycji wspominają, że na białych koszarach to było inaczej, można było sobie usiąść. Tu wchodzi po prostu taka komercja. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ludzie trochę tęsknią tak za kawałkiem trawy, jakimś kocykiem. Jest za profesjonalnie? Trochę to
2: znaczy,
1: obserwujesz?
2: Ja tego tak nie odbieram. Ja uważam, kocyk możemy rozłożyć wszędzie. Ja obserwuję mnóstwo ludzi z kocykami na festiwalu, nawet wielu jakby znanych ostrudzian, którzy spędzają miło czas na festiwalu i nawet na tych panelach pięknych, białych, które pozwolą na to, żeby kocyk i tylna część ciała nie była ubrudzona w momencie, kiedy siadamy na trawę, ale wracając do tego, co mówisz w sensie jakby powrotu myślami do lat 20 wstecz, gdzie festiwal odbywał się na białych koszarach, ja myślę, że tu nie chodzi o miejsce, bo cywilizacja idzie do przodu. My dawno powinniśmy zdjąć sandały i założyć adidasy. To jest oczywiście przenośne, żeby nikt tego źle nie zrozumiał, ale my bardziej tęsknimy do tego, co było 20 lat wstecz, czyli tęsknimy do tych lat, w których byliśmy młodzi, w których pewne rzeczy zupełnie inaczej się odbierało niż teraz po 20 latach, niż podejrzewam do tego, jaka była infrastruktura na festiwalu wtedy. Ja rozumiem, wtedy było troszkę siermiężnie, te wszystkie rzeczy były dogrywane, bo wiadomo, że rok do roku te wszystkie jakby prace przy festiwalu są coraz bardziej profesjonalne. Wydaje mi się, że teraz dotarliśmy do takiego punktu, że ci, którzy widzą ten postęp, to akceptują, a ci, którym się to nie podoba, po prostu nie przyjeżdżają. Znam też takich ludzi, którzy mówią, że nie przyjadę, bo te płyty, wysłony, boiska nie odpowiadają mi i tak dalej. No, mamy wybór. Można iść na festiwal, można przyjechać, można nie przyjechać, można kupić bilet. Nie trzeba kupować tego biletu. No, my generalnie rzecz biorąc robimy to, aby festiwal był jak najlepiej odbierany i jak najprofesjonalniej zorganizowany.
1: Ale ja też mam takie głosy o bezpieczeństwie. Piotrze, bo jest bezpiecznie. To musimy przyznać, że ten profesjonalizm też ciągnie za sobą to, że idąc na festiwal, czy na przykład puszczając tam swoje dziecko, no ono czuje się bezpiecznie.
2: Tak, od samego początku staramy się organizować ten festiwal. Z tego, co wiem, od samego początku istnienia festiwalu w Ostródzie nie było żadnego poważnego złamania prawa, więc to tak naprawdę od 25 lat. Ja myślę, że nawet jeżeli w tej naszej infrastrukturze festiwalowej znajdzie się człowiek taki powiedzmy dosyć niesubordynowany i taki, który chciałby cokolwiek złego zrobić na festiwalu, to jednak ta atmosfera, która go otacza, wprowadza go w zupełnie inną aurę. Tu nie ma tak, że spojrzy na kogoś spod byka, a drugi się spyta, co się na mnie patrzysz, tylko drugi po prostu przyjdzie, przybije ci miśka i powie, super się na mnie spojrzałeś. Fajnie, że się do mnie uśmiechasz. I tego chcemy, i chcemy, żeby taki przekaz tego festiwalu niósł się wszędzie.
1: Jak słyszeliśmy, może i festiwal dla dziadersów, ale młode pokolenie też zdobywa. O szczegółowym repertuarze dowiecie się, wchodząc na stronę internetową Ostruda Reggae Festival. Zapraszam Was serdecznie na 25. edycję tego wydarzenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: 50 lat od epokowego wydarzenia. Tyle czasu minęło właśnie od rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a na ten temat będę rozmawiał z osobą najodpowiedniejszą, czyli prezesem żeglugi ostrucko-elbląskiej, doktorem Cezarym Wawrzyńskim. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: 50 lat. Wydawać by się mogło pół wieku od historycznego, rekordowego wyczynu. Panie prezesie, to jest naprawdę epokowa data, jak dla nas, dla ostrudzian, którzy dzisiaj posługują się smartfonami. 50 lat od epokowego wydarzenia.
3: Tak, dziękuję za ten wstęp. Rzeczywiście warto o tym mówić, warto to przypominać. Przede wszystkim wiedzmy o tym, że my ostrudzianie mamy powód do chwalenia się. Panią Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która była, no nadal będzie w naszej pamięci, honorowym obywatelem miasta Ostróda.
1: Podwójnym.
3: Podwójnym, o tym też za chwileczkę powiem, ale rzeczywiście to było wydarzenie epokowe. Rejs był naprawdę wielkim wydarzeniem i przedsięwzięciem. Pierwsza kobieta, która samotnie upłynęła kulę ziemską, i te żeglowanie kiedyś, tam 50 lat temu, pomimo tego, że dzisiaj też ocean jest oceanem i są żywioły, ale to naprawdę już wygląda inaczej. Te wszystkie GPS-y, te locje znamy już wszystkim i łatwo się płynie i samoster w pewnym sensie łatwo, tak? Kiedyś sama pani Krystyna mówiła, że największym zagrożeniem było nocą płynięcie, nie zderzenie się z tankowcem, nie wiem, ze statkiem. Rzeczywiście według gwiazd się pływało, tak? Słońca i gwiazd. To naprawdę był wyczyn małym jachtem, taką łupinką, jeżeli chodzi o wielkość oceanu. No i pierwsza kobieta, ale ciekawostka też jest taka, że ona płynęła, jeszcze dwie konkurentki były w tym czasie, czyli rejs sam trwał 2 lata, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, rozpoczął się z pewnymi przygodami 10 marca. Drobna awaria, znowu musiała do portu wrócić w Las Palmas, z którego wypłynęła. Ponownie wypłynęła 28 marca. No i zakończyła ten rejs po 2 latach. Około 20 marca zamknęła pętlę. I to też nie płynęło się bez zawijania do portu. Ona przepłynęła tę kulę ziemską przez kanał między innymi panamski. Czyli opłynęła, najpierw płynęła cały czas na zachód przez kanał panamski na ocean spokojny, który nie bywa spokojny. Australia, opłynęła Afrykę i koło wysp Zielonego Przylądka zamknęła pętlę i wróciła na początku kwietnia 78 roku do Las Palmas. Czyli w międzyczasie już dwie inne kobiety, Naomi, jedna Nowozelandka, która 39 dni później zamknęła pętlę, była też francuska. Tak więc no niewiele brakowało, żeby nie była tą pierwszą kobietą.
1: Warto tu wspomnieć o odwadze. Podczas tego rejsu mogło wydarzyć się dosłownie wszystko.
3: Tak, i wydarzyło się wiele rzeczy. Ona nawet na pokładzie miała strzelbę. Też i chorowała, była w szpitalu w Australii. Wiele rzeczy było nieprzewidywalnych. No, to jest opisane w 2 książkach. Zachęcam do czytania. W każdym bądź razie, no zwłaszcza dla kobiety, rzeczywiście to był rejs niebezpieczny. No i no, dokonała tego wielkiego wyczynu. No, wiedzmy też o tym, że jej mąż był konstruktorem tego jachtu Mazurek. On w ogóle był dowieziony na polskim statku do tego Las Palmas i stamtąd oficjalnie wypłynął. Ale wracajmy może do wątku ostruckiego, bo to jest dla nas najważniejsze. Pani Krystyna, chociaż była warszawianką, 1936 rok urodzona, to z rodziną tuż po wojnie przeprowadzili się do Ostródy. I ona też fajnie wspomina, że no, w części miasto było zburzone, ale ona wspomina taką jedną rzecz, że w parku nad Jeziorem Drwęckim była wielka sterta piasku, ona zaczęła się bawić jako dziecko w tym piasku i cisza. strasznie doceniła ciszę, że było spokojnie. Oczywiście wiedząc o tym, że przed chwilą skończyło się Powstanie Warszawskie i wojna. I właśnie pomimo tego, że Ostróda była zburzona w 60% to ona i tak twierdziła, że w porównaniu ze zniszczoną Warszawą to było coś i fantastyczne miejsce do życia. Tutaj jej tatuś prowadził zakład fryzjerski, czyli był rzemieślnikiem. Pani Krystyna skończyła u nas szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. I można w paru miejscach przeczytać, ona się tym też chwali. Tu uczyła się tej trudnej sztuki żeglowania właśnie na naszym Jeziorze Drwęskim, między innymi na DZ-ach. To taka szalupa dwumasztowa. I ten jej klub wtedy pierwszy, bodajże to była Liga Przyjaciół Żołnierza, tak to się nazywało. Mniej więcej na wysokości dzisiejszego amfiteatru i wyciągu narciarskiego, to jeszcze my przejęliśmy po niemiecku jeszcze przystanie wioślarskie i one służyły żeglarstwu. To nie tam, gdzie dzisiejszy lok jest na przykład, czyli tutaj, tak jak powiedziałem, przy wyciągu między Lalo a amfiteatrem. I też mama nie pozwalała jej na te eskapady żeglarskie, ona się wymykała z domu. Też to tak wspomina, że było ciężko, jeżeli chodzi o pływanie. Rodzice nie pozwalali, ale jakoś ten patent sternika u nas, pierwsze patenty żeglarskie w Ostródzie zdobyła.
1: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, podwójną honorową obywatelką Ostródy. To też jest ciekawa historia, bo odnaleziono pierwsze nadanie honorowego obywatelstwa.
3: Tak, to jest w ogóle ciekawostka. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce. Bo ja sobie przypominam Państwu być może też 1 maja 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, oprócz wielu różnych przedsięwzięć, m.in. odsłonięcie wtedy byłego pomnika Trzech Cesarzy, teraz Jedności Europejskiej na Placu Tysiąclecia. Również na zamku odbyła się uroczysta sesja i nadano honorowe obywatelstwo Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. Większość osób, w tym i ja, a byłem sekretarzem miasta wtedy, jakoś nie zdawało sobie sprawy z tego, że już wcześniej nadano ten tytuł. Pani Krystyna i jej mąż też jakoś nie wyprowadzili nas z błędu, że tak było. Ja ostatnio otrzymałem od potwierdzenia już nawet tego od małżonka Wacława Liskiewicza, tak fajnie na skórze wygrawerowany taki zaświadczenie o tym, że Rada Miejska, Miejska Rada Narodowa, wtedy tak to się nazywało, 28 kwietnia 1978 roku, a więc w tym miesiącu, kiedy wróciła do Polski po zakończeniu bezpośrednio tego dwuletniego rejsu, otrzymała honorowe obywatelstwo. My teraz, mówię o mieście, o Związku Gmin Kanału i Muzeum, przygotowujemy taką stałą wystawę poświęconą w ogóle i żeglarstwu, i żegludze ostródzkiej, Ostróda i woda, taki tytuł przewodni. W tym znaczna część będzie poświęcona tej stałej wystawy pani Krystynie. Tam między innymi Państwo będą mogli zobaczyć to zaświadczenie, akt nadania honorowego obywatelstwa. Też będzie parę takich fajnych eksponatów. Ja już jestem w posiadaniu żagla, który opłynął dookoła świata na Mazurku. Przed niego to on też będzie eksponowany. Mamy lampę pokładową, tutaj klub żeglarski, banderki. Ja mam też od pani Krystyny, dostałem swego czasu, bruliony, które posłużyły do tworzenia dzienników pokładowych, między innymi z tego fragmentu Oceanu Spokojnego i Australii. Także parę rzeczy oryginalnych będzie. Także tutaj Ostróda nie zapomina, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieli popularyzować osobę pani Krystyny. Powtarzam, chwalmy się Ostrudzianie tym, że pani Krystyna była mieszkanką Ostródy i honorową nawet. Oczywiście i członkinią honorową Klubu Żeglarskiego Ostróda. I przypomnę, że w sierpniu 2020 roku, kiedy pani kapitan jeszcze żyła, nadaliśmy, tutaj Rada Miejska, nazwę skwerowi tutaj bezpośrednio przy żegludze i Jeziorze Drwęskim. No, skwery kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. To był sierpień 2020 roku, a więc kilka miesięcy przed jej śmiercią, bo ona zmarła w czerwcu 2021, czyli 5 lat temu za chwilę minie. Też przypomnę, że od tego 1 maja 2004 zawsze była z mężem, przecież regaty jej imienia Klub Żeglarski Ostróda organizował dla młodzieży na jachtach typu o Optymist i od paru lat, od momentu śmierci organizowane są regaty teraz w czerwcu, sobota najbliższa tej daty, 12 czerwca śmierci, regaty memoriałowe Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
1: Prezesie, dzisiaj opłynięcie kuli ziemskiej to już nie jest żaden wyczyn, ale wróćmy jeszcze trochę do historii. Ja rozmawiałem z panem Wacławem dwukrotnie, konstruktorem Mazurka, że sama budowa tego jachtu była właśnie pod panią kapitan. Pan Wacław wspomina tam kuchenkę taką turystyczną, na naftę ona była ta kuchenka. Ano to dlatego, tak jak pan Wacław mówi, bo ja byłem zdziwiony. Pan Wacław mówi, że naftę dostanie pan w każdym porcie na świecie, na ówczesne czasy. Gdzie pan nie zawinął i zapytał, to nafta była dostępna i my musieliśmy jej dostarczyć taką kuchenkę. To z jego wspomnień. To naprawdę był wyczyn i można powiedzieć wszystko skonstruowane do perfekcji.
3: Tak, ona zresztą, bo było kilka kobiet, które miały płynąć w tym rejsie. Polski Związek Żeglarski właśnie taki pseudo, nawet nazwijmy to, konkurs ogłosił. Kilka pań się zgłosiło, bo przypomnijmy, że ONZ Międzynarodowy Rok Kobiet w 1985 roku ogłosił i polskie władze chciały jak gdyby się wpisać w te obchody. I pomogło to, że wybrano ostatecznie panią Krystynę, że jeszcze wiek był całkiem, bo niespełna 40-letnia wówczas pani wypłynęła, 39-letnia w ten rejs, ale ona była absolwentką Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów, podobnie jak jej mąż. I oni razem doskonale znali się siebie nawzajem, swoje potrzeby, wymagania i możliwości. Wiedzieli, pod jakim kątem ten jacht przeprojektowywać i budować, żeby ten rejs rzeczywiście nie tylko doszedł do skutku, ale finalnie zakończył się w tym Las Palmas rzeczywiście tak, jak wszyscy sobie tego życzyli. W związku z tym to też jest warte właśnie uwagi i ciekawostka, że to było małżeństwo, które doskonale wiedziało, nie tylko mąż, który wiedział, jak robić jachty, ale pani Krystyna też była inżynierem po Politechnice Gdańskiej, czyli po naszym ogólniaku zdała egzaminy strasznie ciężkie na tą Politechnikę i była inżynierem, czyli żeglarz-inżynier.
1: Panie prezesie, ta wystawa, ona będzie w Ostródzkim Zamku, to jest też szersza rewitalizacja i samego zamku, ale też kanału Ostródzko-Elbląskiego, te wszystkie inwestycje przed nami, ale w końcu będziemy mogli powiedzieć, że Ostróda w pewien sposób domyka tę historię, tą planowaną wystawą?
3: No, i tak, i nie, zobaczymy, z jakim odzewem się ona spotka, czy rzeczywiście Ostródź

0: zobaczenia i polecenia innym osobom i turystom, i naszym mieszkańcom. Ale to będzie taki na pewno etap, który po prostu musiał się w końcu stać. No jesteśmy nad tą wodą, jesteśmy nad kanałem, mamy swoją żeglugę, ale i tradycje żeglugowe, a pani Krystyna no jest chyba dobitnym tego świadectwem i naprawdę to był wyczyn na skalę światową.
1: A ja przypomnę, że mija 50 lat od rozpoczęcia pamiętnego rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, która jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Jeśli nie macie planów na wakacje, to mam dla was pewną propozycję. Jedni szukają pracy, drudzy chcą służyć ojczyźnie i ku temu jest powód. Ponieważ rusza trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem, to propozycja od Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwaga, idziecie na turnus szkoleniowy, płacą wam za to, a dodatkowo zdobywacie kwalifikacje. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu porucznik Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Trzecia edycja Wakacji z Wojskiem. Na początek może omówmy dwie poprzednie edycje. Jakie było zainteresowanie na terenie administrowanym przez WCR w Ostródzie?
3: Tutaj mogę szczerze powiedzieć, że zarówno pierwsza, jak i druga edycja Wakacji z Wojskiem cieszyła się bardzo dużą popularnością. No tutaj jednak ten termin realizacji tych szkoleń przyczynił się do tego, że naprawdę mieliśmy duże zainteresowanie. Tak, myślę, że i ta trzecia edycja już programu tegoroczna również nie będzie gorsza.
1: Wakacje z wojskiem, jak zaznaczyłem na wstępie, to jest alternatywa dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, zarobić, bo to odpłatne szkolenie, a także służyć ojczyźnie?
3: Tak naprawdę wakacje z wojskiem możemy pojmować tak dwojako, dlatego że możemy spędzić tutaj wakacje, tak? Zrobić coś dla siebie, zobaczyć, czy może wojsko jest dla nas, a może w drugą stronę są takie osoby, które rzeczywiście w te wakacje chcą to wykorzystać do tego, żeby gdzieś swoją ścieżkę zawodową zmienić i być może, jeżeli zobaczą, że jest to zajęcie dla nich, zostaną w wojsku na dłużej.
1: No to na początek jeszcze o pieniądzach. Ile?
3: Tak, jeżeli już wchodzimy w te kwestie finansowe. Tak naprawdę, tak jak już mówiliśmy, szkolenie trwa 27 dni. Jest ono płatne dla ochotnika, tak? Czyli takie wynagrodzenie, jest to blisko 6 tysięcy brutto. Ponadto chciałbym dodać, że oczywiście, że tak powiem, WIKT opierunek mamy tutaj na koszt wojska, czyli zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie w trakcie tego 27-dniowego szkolenia jest darmowe.
1: No i co ja poznam podczas tego 27-dniowego szkolenia? Będę pełnoprawnym wojskowym?
3: Tak naprawdę każdy turnus no, jest takim intensywnym szkoleniem podstawowym, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się też strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz, czy obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
1: Wymagania, kryteria, tylko wiek, czy muszę posiadać jakieś kwalifikacje? No ale chyba przede wszystkim uregulowany stosunek do kwalifikacji wojskowej.
3: Tak, musimy mieć tutaj kategorię wojskową. Generalnie program jest adresowany jako te wakacje z wojskiem do osób w wieku 18 do 35 lat, maturzystów, studentów, czy po prostu osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takie alternatywy dla pracy sezonowej. Tutaj tym warunkiem jest właśnie ukończenie 18 roku życia. Te 35 lat nie jest takim wyznacznikiem, że jeżeli mamy 36, to na te wakacje nie możemy pójść, także tutaj proszę się nie obawiać, możemy być 40-latkiem i na takie wakacje z wojskiem również się udać. To po prostu jako wakacje tutaj tą grupę docelową tworzymy z tych 18 do 35-latków.
1: Czy tylko mężczyźni, czy również kobiety?
3: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, także tutaj nie ma jakiegoś rozgraniczenia, także nie ograniczamy się.
1: Tu trochę żartobliwie, opaleniznę będzie można złapać, czy jednak pełne umundurowanie?
3: Też zależy od warunków pogodowych, tak? Tutaj ten turnus, który będzie realizowany na administrowanym terenie, będzie to 17 sierpnia do 12 września, także myślę, że tutaj pogoda dopisze, a jednak jeżeli chodzi o zajęcia, no to zgodnie z regulaminem zawsze pełne umundurowanie.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie na temat wakacji z wojskiem. Trzecie edycja

0: realizacja tego programu zaproponowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie rusza. Skupmy się na tym turnusie, o którym pan wspomniał przed chwilą. Od 17 sierpnia do 12 września. Gdzie on będzie realizowany?
1: Ten turnus będzie realizowany w Morągu w oparciu o 20 brygadę zmechanizowaną. Także jak już pan wcześniej wspomniał, 17 sierpnia do 12 września 27-dniowe szkolenie zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową.
0: Jesteśmy traktowani po odbyciu takiego szkolenia w sposób jakiś szczególny przy rekrutacji czy chęci zostania zawodowym żołnierzem?
1: Tak, jeżeli odbędziemy to szkolenie podstawowe i być może zobaczymy, że wojsko jest naszą drogą, możemy wybrać drugi tak jakby moduł szkolenia, czyli szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Jeżeli nam się spodoba, no to możemy zostać w wojsku na dłużej, a po takim szkoleniu specjalistycznym również możemy zostać żołnierzem zawodowym.
0: Szkolenie specjalistyczne w Morągu, czy możemy zostać rozlokowani gdzieś w kraju?
1: Tak naprawdę na szkolenie specjalistyczne możemy wybrać sobie obszar całego kraju. To tylko i wyłącznie od nas zależy, gdzie będziemy chcieli służyć.
0: Zgłoszenia, gdzie je składać? Czy osobiście w WCR-ze, czy również drogą internetową?
1: Tak, osobiście w WCR-ze, u nas w Ostródzie możemy to zgłoszenie złożyć, a jak i również przez stronę zostańżołnierzem.pl. Tutaj nie wychodząc z domu praktycznie możemy złożyć taki akces. Później on trafia do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie i my już kontaktujemy się z takim kandydatem i umawiamy spotkanie na dogodny dla niego termin.
0: No to teraz pytanie, kiedy następna pracująca sobota? To informacja dla tych, którzy w tygodniu nie mogą znaleźć czasu, żeby zajechać do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie, a chcą na przykład zaznajomić się z ofertą Wojska Polskiego, między innymi z wakacjami z wojskiem.
1: Tak, no tutaj wychodząc, że tak powiem, naprzeciw, 20 czerwca będziemy mieli pracującą sobotę, czyli w godzinach od 8 do 14, jeżeli akurat może ktoś podejmie decyzję, żeby te wakacje spędzić z wojskiem, bądź ma inną sprawę związaną z wojskiem do załatwienia, to serdecznie zapraszamy i w tych godzinach od 8 do 14 możemy tą zaległą sprawę, bądź sprawę wakacji z wojskiem załatwić.
0: Niezależnie od płci, wiek też nie jest przeszkodą, choć najlepiej, gdybyście mieli od 18 do 35 lat, byli maturzystą, studentem albo osobą poszukującą wakacyjnego zajęcia. No to nie wyjeżdżajcie za granicę albo gdzieś do Polski, żeby zbierać owoce sezonowe, a zainteresujcie się programem Wakacje z Wojskiem. To trzecia edycja ministerialnego programu, podczas którego odbędziecie 27-dniowe szkolenie podstawowe. Zapłacą wam za to 6 tysięcy złotych brutto, no i zdobędziecie kwalifikacje. Będziecie mogli zostać na szkoleniu specjalistycznym i służyć naszej ojczyźnie. Jeśli zainteresował was ten temat, to odwiedźcie stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
2: Historia, którą warto poznać.
0: W tym programie mam dla was jeszcze historię o ostródzkich zegarach. Dawniej w przestrzeni miejskiej mieliśmy sporo urządzeń odmierzających czas. Dziś pozostał już tylko jeden ostródzki zegar. Jego historię opowie przewodnik Piotr Lisowski.
3: Teraz takim najsłynniejszym zegarem, który funkcjonuje do dziś, jest zegar na kościele Chrystusa, która metodystycznym przy ulicy Sienkiewicza. Bardzo ciekawy mechanizm wahadłowy, do dziś funkcjonującym i działającym. Pierwsze zegary w Ostródzie pojawiają się w XVI wieku, można powiedzieć. To jest ten czas rozwoju zegarmistrzostwa na świecie. Zmiana również mentalności do tego okresu reformacji, bo to jest taki moment szybkiego rozwoju, zmiany również ludzkiej i pojawienia się zegarów również w kościołach. Odmierzono czas, no, można powiedzieć, zachodami, wschodami słońca. Również było to warunkowane religijnie. Pierwsi chrześcijanie uznawali, że dzień zaczyna się po zmierzchu i kiedy zachodzi słońce, zaczyna się nowy dzień, budzi się później, więc i to była troszkę inna odmiana.
0: Czyli tak zwana żydowska metoda liczenia czasu.
3: Tak, tak. Chrześcijańska, my wychodzimy z jednego pnia, do religia żydowska, jak i islam pozostał przy słynny Ramadan, który kończy się dzień, właściwie wieczorem zaczyna się nowy. Po zmierzchu chrześcijanie mieli taki sam system, no wychodzimy z jednego pnia. Kiedy pojawiają się zegary, bo codziennie się pojawiły zegary. Natomiast obecnie dziś mamy właściwie jeden zegar, który funkcjonuje, który jest historycznym, jest z początku XX wieku wykonany tutaj w Prusach właśnie mechanizm. I co ciekawe, ten mechanizm funkcjonuje do dziś. Oczywiście jest on konserwowany i tutaj, jak rozmawiałem kiedyś z księdzem Egertem, jedyny problem jest taki, że właściwie osoba, która go konserwuje, jest w wieku podeszłym i nie ma specjalistów za dużo w naszym kraju, którzy tego typu mechanizmami chcą się zajmować. Kiedy pokazujemy go turystom, a szczególnie jest to dość ciekawe, bo jest to tak zwany mechanizm wahadłowy, ale zamieszczony w skrzynce, czyli w normalnej szafie zegarowej, i jest ogólnodostępny, można otworzyć drzwi i zobaczyć. To nie jest mechanizm, jak wiele mechanizmów zegarowych, zamkniętych, niedostępnych, i w trakcie zwiedzania tej naszej wieży, na którą trzeba pokonać 105 bodajże schodów. Tutaj jeśli ktoś mnie poprawi, to nie będę miał nic przeciwko, bo powiem szczerze, często tam wchodzimy, ale w trakcie wchodzenia już opowiadamy i nie liczymy, ale z tego co pamiętam, tam jest 105 bodajże schodów i tutaj to też jest ta kwestia, niektórzy liczą te schody od momentu wejścia do kościoła, czyli te pierwsze murowane, które prowadzą na galerię, i od galerii drewniane, a niektórzy liczą tylko, że wejście na wieżę to jest dopiero od galerii te drewniane, więc tutaj te różnice mogą być. Natomiast jeszcze jest druga ciekawostka, są te trzy piękne dzwony z Bochum, które tam były podarowane, i ciekawostką jest również to, że one nie zginęły. Natomiast wracając do zegarów. Takie słynne zegary ostruckie, które funkcjonowały do 1945 roku, to była również sygnaturka z zegarem na dawnym ratuszu miejskim na obecnym placu Tysiąclecia, i zegar, którego właściwie nie wiemy jak wyglądał, natomiast on pojawiał się w paru opowieściach o Ostródzie, również u Kirsta, zegar na dworcu kolejowym, gdzie właściwie te dwa zegary, zegar kościelny i zegar dworcowy, były synonimami czasu i punktualności Ostródzian, bo kolej chodziła punktualnie i mieszkańcy Ostródy często ustawiali swoje zegarki, tak jak w paru książkach Kirsta jest, chodząc właśnie na dworzec, a później wyglądając i patrząc na zegar kościoła. I tutaj te zegary chodziły prawie że identycznie i to był taki synonim, że jeśli na jednym i na drugim jest ta sama godzina, to znaczy, że zegarek funkcjonuje właściwie w Ostródzie. Po 1945 roku część zegarów zginęła, oczywiście ratusza już nie było, dzisiaj odbudowany ratusz nie ma tej sygnaturki, natomiast znajdowały się jeszcze sygnaturki z zegarami na stajniach wojskowych w białych koszarach i w czerwonych koszarach były też zegary. Po odbudowie, teraz rewitalizacji, nie umieszczono tam zegarów w tej części odbudowanej. Myślę, że to była kwestia również taka, że dzisiaj każdy ma zegarek i tam już i to nie jest potrzebne, a kiedyś rzeczywiście w wojsku zegarek posiadali podoficerowie, oficerowie o nim mieli, natomiast żołnierze raczej nie było ich stać, no chyba, że później już ten zegar jak się upowszechnił, to po pierwszej wojnie, a właściwie koniec XIX wieku, to jest wielki boom na zegarki naręczne, które wypierają te słynne zegarki surdutowe, bo przez długi czas mężczyźni uważali, że zegarek surdutowy jest tą szczytem elegancki, i nawet dochodziły takie sytuacje w Ostródzie naszej, tak jak tutaj czytamy o historii miasta, że na co dzień był zegarek taki naręczny, był uważany, o tam taki do pracy, ale jak mężczyzna wychodził w jakiejś ważnej uczystości, to jego klasę pokazywał zegarek surdutowy, czyli ten zegarek, który wkładało się do kieszonki.
0: Kolej dawniej była bardziej punktualna niż dzisiaj?
3: Powiem to, że się nie zgadza. No, kolej była synonimem punktualności. Kolej pruska to była taka synonim, że jak nawet jak pan czyta spacery po Ostródzie, to można było ustawić zegarki, jak wjeżdżał pociąg do Berlina czy pociąg do Olsztyna, to właśnie ludzie wiedzieli, że to jest godzina, bo jeździł 3 razy w ciągu dnia połączenie Olsztyn-Berlin przez Ostródę bezpośrednie, więc mieliśmy takie, więc można było dojechać. Powiem tak, że sprawdziłem połączenia właśnie między Ostródem a Berlinem ilość godzin na przejazd się praktycznie nie zmieniła w ciągu tego czasu od powstania kolei i połączeń.
0: Jeśli nadal potrzebujecie regulować zegarki, no to wystarczy wysoko zadrzeć głowę, bo na wieży kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się ostatni ostródzki zegar.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu poradni psychologiczno-pedagogicznej i tego, co stało się na początku maja, czyli katastrofa w postaci zalania większości pomieszczeń. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Ponad miesiąc od tego tragicznego zdarzenia w postaci zalania większości pomieszczeń. Co udało Wam się zrobić przez ten miesiąc, oprócz historycznego wydarzenia, że pomimo kłopotów i to ogromnych lokalowych, wy nadal pomagacie małym mieszkańcom naszego powiatu?
4: Nasze działania możemy opisać w kilku obszarach. Pierwszy bardzo ważny obszar oddziaływań w tym okresie to jest skierowanie wszystkich sił i środków na to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mienie, jak najszybciej przywrócić stan, jak najszybciej włączyć oddziaływania pozwalające na osuszanie budynku. I dzięki współpracy z organem prowadzącym, dzięki współpracy z brokerem udało się zaangażować specjalistyczną firmę, która przeprowadziła intensywne osuszanie budynku. To jest pierwsza czynność kluczowa w tym okresie, a drugie czynności były związane z utrzymaniem procesów diagnostycznych i terapeutycznych. I tutaj dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z naszego regionu kadra poradni mogła prowadzić dalsze swoje czynności.
0: Do tego zaraz przejdziemy, ale mnie nurtuje jedno pytanie i nikt nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Ile milionów złotych dostaniecie z ubezpieczenia?
4: Ja też jeszcze nie znam tej ostatecznej kwoty. Pracujemy nad tym. Jest to proces. Wynika to z tego, żeby szczegółowo przedstawić ubezpieczycielowi rozmiar szkód, żeby przedstawić adekwatne wartości sprzętu, mienia ruchomego, żeby przedstawić też to, że odzyskanie tego sprzętu wiąże się z tym, żeby wartość tego mienia była na tyle wysoka, abyśmy mogli zakupić sprzęt nowy i funkcjonalny, tak jak do tej pory.
0: Kto Wam pomógł w tym czasie? Bezinteresownie ofiarował coś? Bo wiem, że firmy z Ostródy też zareagowały na rozmiar tej tragedii. Otrzymaliście wsparcie?
4: Dziękujemy za nie. Ostróda Recycling w pierwszej kolejności pozwoliła nam na to, że to mienie zepsute, zniszczone, zalane mogliśmy przetransportować do kontenerów. Wspomogła też nas firma związana z skuwaniem tynków, gdzie też szybko zareagowała na podjęcie czynności. Były też firmy, które przekazały nam kartony do tego, żebyśmy mogli się spakować. No i oczywiście pomagały nam też osoby, właśnie pracownicy starostwa, władze samorządowe w wypożyczeniu sprzętu do osuszania, w umożliwieniu przeprowadzenia właśnie diagnoz w innych placówkach.
0: Przed wejściem na antenę wspomniała Pani też o tym, że to będzie długotrwały remont. Jesteście na to gotowi?
4: Musimy być na to gotowi. Ja chcę, by ten remont odbywał się w odpowiednim tempie. Ja nie chcę nic przyspieszać. Mi zależy na tym, by odbudować budynek poradni w najwyższym standardzie. A na to potrzeba czasu. Oczywiście potrzebne są też i finanse. Dlatego też przeprowadziłam różne rozmowy z osobami, które byłyby nam w stanie pomóc, by pozyskać środki zewnętrzne we współpracy z organem prowadzącym.
0: Urząd Marszałkowski ma takowe środki?
4: Jest światełko w tunelu, by złożyć taki wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu. Będzie to wszystko zależało od tego, jakie będą wcześniejsze decyzje.
0: Czy ktoś stracił pracę w poradni w związku z tym tragicznym zalaniem, do którego doszło na początku maja?
4: Nikt nie stracił pracy. Kadra przeżywa też to, co się stało, ale też jesteśmy przez tą sytuację tak wzmocnieni też, że zależy nam na tym, żeby powrócić do godnych warunków, żeby nie zamykać naszych działań, żeby nadal rozwijać, żeby nie przedłużać żadnych procesów. Cieszymy się też z decyzji zarządu i organu prowadzącego w związku z akceptowaniem naszego arkusza organizacyjnego, ponieważ będziemy mogli też tą kadrę rozwijać, poszerzać. Tak więc idziemy w dobrym kierunku.
0: To teraz o tym, że wznowiliście diagnozy, porady. Pani dyrektor, jak to się odbywa? Bo byłem, widziałem, drzwi budowlane przedzielają korytarz, czyli zajęcia odbywają się w tych pomieszczeniach, które nie zostały zalane, ale również poszczególne placówki miasta, gminy, powiatu zaoferowały wam pomoc. O co chodzi?
4: Nie chcieliśmy wstrzymywać żadnych procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki właśnie we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami wydziałów oświaty ustaliliśmy, że część diagnoz możemy przeprowadzać właśnie na terenie placówek, przedszkoli i szkół. Dzięki też zgodzie pana dyrektora Henryka Rybackiego na trzecim piętrze naszego budynku wykorzystaliśmy też sale lekcyjne i tutaj prowadzimy zajęcia terapeutyczne. Od tego tygodnia postanowiłam, że kadra może wrócić do pomieszczeń, które nie zostały zalane. Tak jak pan widział, korytarze zostały przedzielone. Pomieszczenia te zostały wcześniej ozonowane, przygotowane do tego, żeby móc te czynności prowadzić.
0: Jest trudno?
4: Jest trudno, ale dajemy radę. Wiemy, że jesteśmy potrzebni. Wiemy, że musimy w odpowiednim rytmie, nie robić żadnych przystojów, działać i jesteśmy na to gotowi.
0: Jest duża różnica w prowadzeniu zajęć? Nie wiem, dzieciaki to odczuwają, czy powiedzmy te polowe warunki, w których musicie funkcjonować, one w ogóle nie wpływają na jakość tej pomocy?
4: Jakość pomocy nie, dlatego że kadra jest przygotowana i zawsze była przygotowana do pracy. To, że teraz te warunki lokalowe troszeczkę się zmieniły, spowodowało też zainteresowanie większe wśród dzieci, jest inne miejsce, zaciekawienie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja nie może trwać długo. Jest to sytuacja czasowa.
0: No to o czasookresie. Grudzień 2027, takie oficjalne otwarcie po remoncie?
4: Myślę, że chciałabym powiedzieć, że tak, że zaproszę pana nawet wcześniej niż w grudniu 27 i będę mogła pokazać nowe przestrzenie, pięknie wyremontowane pomieszczenia i gabinety, dostosowane do aktualnych warunków, spełniające wszelkie wymogi i standardy.
0: To ja obiecuję, że na takie zaproszenie odpowiem i zrelacjonuję mieszkańcom powiatu ostródzkiego to, jak będzie wyglądać poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie już po remoncie, bo zakładam, że będzie to nadal najnowocześniejsza placówka w naszym regionie.
2: Zmieniamy temat.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
5: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
0: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
5: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle, ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają i jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek, mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
0: Słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
5: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym, dlatego że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
0: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
5: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
0: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji, ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
5: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś. To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
0: Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Ryfixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie.

kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona po waszej mowie ciała, można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love w Melo.

0: James Hype. Z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
0: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi.

0: wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu, bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavare i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Charles, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobre. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. South Cup Sport, only you dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Jedź na tu Moru lat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.

0: Poundland.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie. Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungsi Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat.

0: w Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda!
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. O reklamie. Autopromocja.
9: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
10: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
11: Albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kung Stofilius London i Galaxy. Posłuchajcie tego. Meloradio. Opoka siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Pauza i Magnetic w Meloradio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player.meloradio.pl. 30 Meloradia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. player.meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. Tu weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red State.
1: Meloradio Mazury na 101,5.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie za kolegów, ty się zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki.

0: tania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13:00.

0: dimineața. Ieți la Tomorrowland. Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwy. Miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
7: Siemano, tu weekendowe Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest. Do poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.

0: Reklama. Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival. Wspaniała edycja nam się szykuje z Beforem, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like w Melo Radio i Armin Van Buuren. Gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Od

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na Obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.

Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet w poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami. Siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't Wanna Go Home w Meloradiu. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów się, zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie i czekajcie na telefon.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu. No cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Mazury.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacje z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are, na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland, oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, a w Melu jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: táto promocia. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

To Before przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie. No, jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji. Modivo.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.
10: Meloradio Mazury.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Radio.
1: Tak, podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Melo Radio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania, a dokładniej to w to Podejmij wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przy sobocie. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skietę od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Versof, i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: O reklamie.

palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwato, Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No, no bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, te takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: Ależ to jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Mazury. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Po reklamie.

Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortolf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w Kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

0: się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Uwaga! Trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
12: John Summit, Sybil, modelki i włodarski Chuck White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie, Before'u przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka, Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w Biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten Bifor wygląda? Jak ta sobota, ten sobotni wieczór się zapowiada? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5 9.

Jest, zwalniamy tempa w Meloradiu. Paquita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausty, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym w Belgii. Wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19:00 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: O reklamie.
6: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę. Najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Air w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe. Gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: O reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 zł w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 zł już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
3: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
3: A place where curiosity

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Mello Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Electrify your soul. Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór moi drodzy, witam was w Skytech, zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Art Bad, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loudcult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy!

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z samym Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Latency i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All.

dzielnice. Mój dobry ziom Rehab z nowym numerem If I Could Stop Time, na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why, a już za chwilę brytyjski DJ Kryder z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośno.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: Wyruszyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim